0: Polish gifts, some beautiful gift ideas. It's the Rutowski Pharmacies. Polka George sent you to the Rutowski Pharmacies.
1: Zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
2: No już ci, zagramy. Raz, dwa.